Jombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Hebu tusimame dakika moja.